saranahi koi kao nanek sunaremana te simrat kat hoy je simrat kat paye.

začína hijai, net raka utaro, tam sansare charanad lakatahie.